bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, 13. edycja budżetu obywatelskiego i rekordowa kwota do wydania. Są jednak zmiany. Majówka na częstochowskich drogach, patrząc na liczby, nie wypadła najlepiej. Wciąż dużo pijanych kierowców. Nowy, zdrowy program dla mieszkańców Częstochowy skorzystają seniorzy. To skrót tego, co dziś w programie. Na początek kilka porad ze strony policji. Kto ma działkę, ten wie, jak trudno ustrzec się przed złodziejami czy przed wandalami. Sezon rozpoczął się na dobre. Kilka wskazówek i porad z pewnością się przyda.
0: Blisko mieszkańców.
1: Jak ustrzec się przed kradzieżą, przed nieproszonymi gośćmi? Młodszy aspirant Sebastian Biok.
2: Złodzieje często korzystają z tego, że na ogródkach działkowych można znaleźć wiele wartościowych przedmiotów. Warto w tym czasie pomyśleć o tym, żeby te ogródki były bezpieczne. Przede wszystkim skupmy się na tym, żeby nie pozostawiać tam rzeczy wartościowych. To jest najbardziej istotne. Nie zostawiajmy tam drogiego sprzętu RTV, nie trzymajmy tam jakichś cennych rzeczy, które mogą stać, które złodziej będzie chciał nam ukraść, ponieważ no, duża szansa jest, że taki złodziej po prostu widząc na przykład, że mamy dosyć cenne przedmioty, będzie chciał włamać się do takiej altany. Najczęściej nie ma tam w tym momencie żadnych świadków, on spokojnie sobie może przyjść pod osłoną nocy i dokonać takiego włamania. Warto też pamiętać o tym, że podczas samych prac trzeba też brać pod uwagę to, że ci złodzieje już wtedy w tym okresie właśnie chodzą po tych działkach i obserwują. Jedziemy sobie na działkę, chcemy tam popracować i zostawiamy telefon, torebkę na wierzchu i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy na działce, jesteśmy wewnątrz jakiegoś tam ogrodzenia. No najczęściej dla złodzieja to nie jest problem, tak? Przeskoczyć niski płotek albo otworzyć szybko furtkę, wejść i zabrać to, co leży na wierzchu. Czasami też widzimy takie, spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoby jakieś nieznane nam chodzą po działkach i obserwują, co się dzieje, kto co na takiej działce ma. Takie sytuacje powinniśmy zawsze zgłaszać na policję, kiedy widzimy, że jakieś obce osoby się kręcą po ogródkach działkowych i sprawdzają zawartość ogródków. W tym momencie warto dać znać dzielnicowemu, warto powiadomić swój komisariat, że coś niepokojącego się dzieje. W tym momencie policjanci mogą zawsze podjechać, wylegitymować taką osobę i będziemy mieli w tym momencie wiedzę, kto interesuje się działkami, kto ewentualnie może potem dokonywać takich kradzieży. Najczęściej to jest brutalna siła, tak? Osoby, które wyparają się takimi włamaniami do altan ogrodowych, powiedzmy, to nie są zbyt wysublimowane metody, tak? Czyli tutaj taka stara szkoła, łom, jakieś cęgi do przecinania kłódek wchodzą w grę i tutaj no, im słabsze są te zabezpieczenia naszej altany, tym łatwiej będzie złodziejowi je pokonać. Wiadomo, że każde zabezpieczenie takie fizyczne, czyli jakaś kłódka, jakiś skobel, ten złodziej będzie w stanie pokonać, oczywiście odpowiednią ilość czasu na to poświęcając, ale jeśli to będzie kłódka lepszej jakości, jeśli ten skobel czy tam kraty będą lepiej zamontowane, zajmie mu to dużo więcej czasu. Jeśli on to oceni, że jest to zbyt czasochłonne, za dużo pracy będzie musiał poświęcić na to, żeby pokonać takie zabezpieczenie, to w tym momencie może odpuścić, tak. Warto też na przykład brać pod uwagę to, czy do altany da się zajrzeć do środka, tak. Jeśli złodziej jest w stanie ocenić, co jest w środku i zobaczy od razu, że tam są jakieś wartościowe przedmioty, no to w tym momencie prawdopodobnie będzie próbował rzeczywiście tam wejść do tej altany i ukraść je, nawet jeśli będzie musiał poświęcić na to więcej czasu. Z tymi zgłoszeniami najczęściej one pojawiają się w większej ilości w momencie, kiedy już następuje ten okres zimowy. Zwykle też te zgłoszenia nasilają się na przykład w okresie już takim zimowo-wiosennym, kiedy osoby wracają na działki i na przykład po 2 miesiącach nieobecności tam nagle odkrywają, że no doszło do włamania. Warto w tym momencie pamiętać o tym, że w momencie, kiedy odkryjemy taką sytuację, że ktoś nam się włamał na działkę, żeby specjalnie tam nie zacząć od razu sprzątać, nie porządkować wszystkiego, tylko powiadomić policję, bo trzeba na miejscu wykonać oględziny, będziemy próbować zabezpieczyć jakieś ślady. Jakakolwiek interwencja osoby, która jest pokrzywdzona w to miejsce, no, będzie powodować to, że trudniej nam będzie zabezpieczyć ewentualne dowody, które pozwolą nam na ściganie sprawcy. Jeśli ktoś ma możliwość zamontowania sobie monitoringu na działce, to jest to jak najbardziej dobry pomysł, ponieważ no, jest szansa na to, że ten złodziej nie zadbał o to, żeby na przykład zakryć swój wizerunek, ale pamiętajmy o tym, że czasami nawet jeśli ktoś zakryje swoją twarz, to możemy go poznać po samej posturze, po jego ubiorze, więc to nie tylko twarz służy do tego, żeby zidentyfikować potencjalnego sprawcę. Warto też jest rozważyć wśród tej wspólnoty działkowców, czy na przykład nie byłoby dobrym pomysłem na przykład właśnie zainstalowanie takiego monitoringu, który by cały teren danych ogródków działkowych obejmował. W tym momencie byłoby to z korzyścią dla wszystkich, ale tak jak już mówię, to się wiąże oczywiście z jakimiś tam nakładami finansowymi, tylko tak jak to wiemy, no, w bezpieczeństwo też trzeba inwestować, potem mieć z tego korzyść w postaci poczucia tego, że zrobiło się wszystko, żeby przeciwdziałać kradzieżom, włamaniom.
1: A skoro jesteśmy przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to 36 samorządów odebrało zasłużone dyplomy i oczywiście pieniądze na zielone inwestycje, które już wkrótce zmienią przestrzeń publiczną w naszym regionie. I na dłużej zatrzymamy się przy tym temacie. Zielone parki, tereny rekreacyjne, przestrzenie, w których można naprawdę głęboko odetchnąć, ale też takie tworzone z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać wyobraźnię. Na to wszystko będzie można liczyć. Posłuchajcie.
3: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można powiedzieć, że zielone przestrzenie na terenie województwa wzrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście 36 nowych zielonych przestrzeni. Trzecia edycja rozstrzygnięta. Ponad 7 200 000 zł dotacji dla samorządów, gmin, powiatów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w edycji 2025. Trzecia edycja, podsumowując ją, 102 projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu. To 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy właśnie na zielone przestrzenie, których korzystać będą nasi mieszkańcy, naszych małych ojczyzn, i to kilkadziesiąt hektarów pięknych przestrzeni do zabawy, do odpoczynku, do edukacji ekologicznej, ale też spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cieszymy się ogromnie, dziękujemy samorządom za zainteresowanie i oczywiście zachęcamy do aplikowania w nowej, czwartej edycji, która już w drugim kwartale 2026 roku zostanie ogłoszona i rozpoczęta. Dzisiaj mówimy, że walczymy z betonozą w dużych miastach. To właśnie też dzięki właśnie takim zielonym przestrzeniom, bo to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale również retencja, również gospodarowanie wodami opadowymi, ale przede wszystkim miejsca odpoczynku, miejsca zabawy, integracji i edukacji najmłodszych właśnie w tych zielonych przestrzeniach. To nie do końca jest tak, że to są bardzo małe powierzchnie, bo tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni na przestrzeni 3 lat dzięki naszemu właśnie wsparciu funduszu w ramach konkursu Zielona Przestrzeń. Jakby tak popatrzeć na mapę województwa, to wcale nie tak mało. Niemniej jednak oczywiście zmierzamy do tego, aby w każdej gminie, każdej miejscowości na terenie naszego województwa właśnie taka zielona przestrzeń dzięki naszemu wsparciu mogła powstać. Zachęcamy do zaglądania na nasze social media. Na stronę internetową już jest ogłoszony harmonogram naboru wniosków na nowy 2026 rok i w tym czwarta edycja zielonej przestrzeni. Można pomysły gdzieś tam zbierać w całość i złożyć jak najlepsze wnioski do naszego funduszu.
4: Ja również jako starosta powiatu kłobuckiego aplikuję z tego powodu po te środki. To znaczące środki, ponieważ jest to kwota 160 000 zł, które pomogą w realizacji tak pięknego zadania zielonej enklawy na terenie domu dziecka w Kłobucku. Wiodącym tematem jest tężnia, która powstanie na tym terenie, ale również zabezpieczenie całego terenu zielonego, który przez lata niestety uległ dość mocnej degradacji. Słabe dofinansowanie w tym terenie, mówię, jeżeli chodzi o słabe finansowanie domu dziecka, nie pozwalało na to, żeby przeprowadzić to w miarę profesjonalnie. Dlatego też, idąc z duchem czasu, staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby polepszyć stan jakości życia, szczególnie tych ludzi pokrzywdzonych przez los, bo to dzieciaki, które 30 dzieci, które znajduje się tam w domu dziecka. Na pewno jestem zadowolony, że te projekty przede wszystkim powstają, dlatego też chylę czoła przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przed ich prezesem, panem Mateuszem Pindlem, który prawidłowo patrzy na rozwój kierunków ekologicznych w terenie województwa śląskiego, bo to trzeba przyznać całe województwo. Ja jako starosta powiatu kłobuckiego niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość i możemy aplikować po wszelkiego rodzaju środki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od momentu, kiedy ja zostałem starostą, czyli niecałe 2 lata temu, ciągle korzystamy z projektów na zielone pracownie, na, tak jak w tej chwili, na zieloną przestrzeń. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to jest, a za moment święta Bożego Narodzenia, także też dlatego jest to wspaniały prezent, taki w dwójnasób, który zasili kasę powiatu kłobuckiego, a właściwie to wzmocni potencjał naszej ekologicznej przestrzeni. Dariusz Pilśniak, starosta powiatu kłobuckiego.
1: A teraz już głos przekazuję swojej redakcyjnej koleżance.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopca na 25 lat więzienia, matkę na 16 lat. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie na ogłoszeniu wyroku był Grzegorz Kozieł.
6: Sędzia Marek Karlik nie miał wątpliwości. Ojczym Kamilka zamęczył go na śmierć, a matka mu w tym pomogła.
7: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu oprawcy z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka chłopca została natomiast skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Magda, siostra Kamilka, była rozczarowana wysokością wymierzonej kary.
8: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. Będę składać apelację.
6: Warto dodać, że w tej sprawie za nieudzielenie pomocy skazane zostały także wujostwo Kamilka, kara więzienia, ale w zawieszeniu jest zbyt łagodna, uważa Przemysław Koziński ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
9: Nie mogę też ujawniać faktów niektórych, ale są dowody na to, że to jednak wuj powinien dostać surowszą karę.
6: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak również oceniła, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji. Zaznaczyła, że system w Polsce nadal wymaga zmian.
10: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko.
6: Przypomnę, że prokuratura regionalna w Gdańsku ma podjąć decyzję, co dalej ze śledztwem w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i instytucji publicznych i pomocowych, mających pieczę nad rodziną oprawców. Chodzi o możliwe zlekceważenie przesłanek długotrwałego znęcania się nad dziećmi.
5: Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. To nie była spokojna majówka w polskich lasach. Seria pożarów pochłonęła ogromne połacie zieleni, szczególnie w województwie śląskim, gdzie od Beskidów aż po okolice Częstochowy wybuchło kilka dużych pożarów. Z żywiołem walczyły setki strażaków wspierane przez samoloty gaśnicze i śmigłowce. Skala zniszczeń jest ogromna i oznacza nieodwracalne straty ekologiczne. Tylko w pożarze w Chutkach koło Częstochowy spłonęły 22 hektary lasu. Jak mówi Paweł Domagała z nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
11: Następstwie pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
5: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości, to wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność, jak ogniska, niedopałki czy śmieci, sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. W majówkę niespokojnie było też na naszych drogach, mówi aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
12: Od 30 kwietnia do 4 maja na drogach powiatu częstochowskiego doszło do 53 kolizji drogowych oraz 2 wypadków. Pomimo licznych apeli o rozwagę i trzeźwość za kierownicą, nie zabrakło kierowców, którzy decydowali się prowadzić pojazd po alkoholu. W sumie mundurowi ujawnili 14 takich kierujących. Stróże prawa ujawnili 669 wykroczeń drogowych, z czego 488 dotyczyło przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Z tego powodu 10 kierujących straciło swoje prawo jazdy.
5: Na szczęście nikt nie zginął. Po majówce w poniedziałek ruszył maturalny maraton. Każdy maturzysta musiał obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do 1 pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie dalej jak tydzień temu w programie mówiliśmy o tym, jak Częstochowa dba o zdrowie mieszkańców, a tu proszę, nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
0: Istotne dla Częstochowy.
13: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i przychodnia rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
0: Zmieniamy temat.
1: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
0: O tym się mówi.
3: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz ósmy podpisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji w umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. To bardzo ważne środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz Śląskiego Garnizonu Policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 tysięcy ton na rok mniej emisji pyłów, tlenku azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych.

0: podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów hybrydowych dla śląskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Będą to radiowozy oznakowane w zależności jeszcze od zapotrzebowania, jakie złożą nasze jednostki terenowe, a mamy ich aż 32 w garnizonie. Tak będziemy ustalać specyfikację zakupu tych samochodów. To wszystko zależy właśnie od zapotrzebowania jednostek terenowych, jakie zgłoszą nam komendanci miejsc powiatowi, czy będą to samochody oznakowane, przeznaczone dla ruchu drogowego, czy będą to też dla służb prewencyjnych, typowo interwencyjnych, no wtedy będziemy się dostosowywać. Te, co były zakupione w roku 2025, to praktycznie samochody, które były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowozić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. Nie mniej niż 40. Tak szacujemy, tak się mniej więcej specyfikacja będzie przedstawiać na dzień dzisiejszy. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym, bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego, typu takie furgony, jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki, no to one oczywiście, takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane typu SUV, typu osobowego kombi, tak żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. Każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki z samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
1: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjaznym środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniec Pola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
2: Zmieniamy temat.
1: Za chwilę odwiedzimy Myszków, który się staje coraz bardziej zielonym miastem, ale zajrzymy także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały czas mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Efekty tego zobaczymy za lat kilka, ale wiosną zakwitną rabaty z kwiatami posadzonymi jesienią.
2: Nasze miasto.
3: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, że będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie

0: możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i no i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Ta akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie i okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. Zaczęliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki, w ramach tego programu, stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo, jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach i to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku jurek i będziemy szli teraz w takim kierunku też w każdej dzielnicy. Będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
1: Tej zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
0: Dużo sadzą roślin. Nawet właśnie każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, to do tego programu dopisujemy.
1: Mówiła Jolanta Dworaczek z Urzędu Miasta w Myszkowie, ale zazieleniło się wiosną także w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Myszków uświadamiam, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
2: To warto wiedzieć.
3: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
3: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy bardzo mocno, znaczy chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. No, słuchała w ciszy przez półtorej godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić, a jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, no ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób, tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12, czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały. Bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze to się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
3: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
4: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
5: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
4: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
5: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
4: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
5: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
4: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
2: Zmieniamy temat.
4: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej. Pani Beato?
6: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około, to więcej o 0,5 miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała je w kolejności jakby dłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 000.
7: To taki temat, który interesuje, myślę, nie tylko płatników z Częstochowy. O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim, oczywiście w Częstochowie. Oddział ZUS mieści się przy ulicy Dąbrowskiego, tam też odsyłamy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.
7: Teatr Fajrant, no proszę, a tu znaleziony w internecie film pod tytułem Tunelem na peron. Co ciekawe, Teatr Zmyszkowa wziął udział także w kampanii antynarkotykowej zrealizowanej przez Komendę Powiatową Policji. A to już narodowe czytanie.
9: Cóż panienka mówi, że wszystko wie?
10: No, niby ty, Zbyszko, to będzie mezalians, ale trudno.
7: Oto nasze spotkanie z Joanną Orzuk. Pisze scenariusze, reżyseruje i nie tylko.
10: Chciałam pokazać coś, czego jeszcze nie było. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że nie można skorzystać z innych sztuk, z tego, co jest napisane, gotowe. To oczywiście można kupić, można wypożyczyć, można z tego skorzystać, więc tu jakby nie o to chodzi. Ale ja też mam taką metodę, że piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy, to jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście bezapelacyjnie już w marcu 2012 roku powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru. Przekonała się do teatru, nie tylko do naszego, ale generalnie do teatru jako do instytucji, jako do czegoś, co jest bardzo ważne, bo chodzą na spektakle, nie tylko nasze. My jesteśmy wzruszeni, bo najczęściej jest tak, że tych biletów brakuje. Widzowie dzwonią. Kiedyś był piękny taki motyw, bo zagraliśmy spektakl Kokainka o dresiarzach na warszawskiej Pradze. Dla mnie spektakl bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, ponieważ to była jedyna rola w historii całego teatru, no, którą sobie też sama napisałam, bo akurat taki miałam pomysł na ten sezon, gdzie zagrałam dresiarza. To nie jest rola łatwa. Różne były sytuacje, żeby się do tej roli przygotować. Piękne były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak graliśmy gościnnie w Poraju, jeden pan podszedł i zapytał, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I ja mówię, czyli jednak charakteryzacja i zagranie tej roli no, budziło wątpliwości, jaka płeć kryje się pod tym dresem. Natomiast druga, też związana z tym spektaklem, historia była świetna, wspaniała, ponieważ po zagraniu premiery widzowie zaczęli dzwonić i pytać, czy będzie kontynuacja. Ja mówię, kurczę, tego się nie spotyka w takich miastach jak Myszków, żeby ktoś dzwonił i pytał o kontynuację. To jest w kinie komercyjnym, to jest w teatrach też komercyjnych, ale nie tylko, że po prostu pada pytanie, czy będzie druga część. I no ja oczywiście tę informację dostałam, rozważyłam. Ja mówię, ja już mam pomysł na zupełnie inny spektakl. I co, nagle mam znowu pisać o tych dresiarzach? Ale widownia była tak roześmiana, tak rozbawiona, że my na przykład na premierze nie byliśmy w stanie zagrać normalnie. Musieliśmy robić 10 razy więcej przerw, w sensie pauz, bo tak się śmiali. To jest niesamowite, że Myszków był aż tak rozbawiony. I rzeczywiście napisałam wtedy Kokainkę 2, która też okazała się sukcesem. Oczywiście padały takie troszkę pytania gdzieś tam, czy pojawi się trzecia część, ja mówię nie, ponieważ główny bohater już jest studentem, wyjechał daleko, więc nie ma szans. A rzeczywiście bohaterów było głównych dwoje. Byłam ja, siedziałam jako ten dresiarz z kolegą, więc ten kolega głównego bohatera po prostu wyjechał, został studentem, więc ciężko by było pracować z nim zdalnie. A też propos pracy zdalnej, mieliśmy taką krótką przygodę, jak właśnie była epidemia, musieliśmy zostać zamknięci. Wtedy faktycznie pojawił się przez chwilę taki dramatyczny, nawet nie pomysł, tylko taka dramatyczna wizja, że po prostu to już jest koniec, że my już nie damy rady. Ale na szczęście daliśmy radę. Działaliśmy bardzo prężnie, właśnie zdalnie, kręciliśmy filmy. Wzięliśmy nawet wtedy udział w przeglądzie teatralnym, gdzie zrealizowaliśmy spektakl właśnie zdalnie, bo takie też były eliminacje, żeby się zakwalifikować. Więc tutaj rzeczywiście tej pracy troszeczkę jest. To jest piękne, że ktoś ma pasję, bo pasja w naszym życiu, uważam, jest bardzo ważna, ponieważ ona niejednokrotnie pozwala nam przetrwać to, co jest najtrudniejsze. Wiem to też na swoim przykładzie i to nie chodzi tylko o teatr, bo akurat moją pasją jest teatr i film też kocham, bo uważam, że to jest zupełnie inny wymiar aktorstwa i w ogóle pokazania historii. Natomiast pasja jest ważna, nawet jeżeli to jest coś, co dla innych wydaje się infantylne, prymitywne, to jeżeli to daje nam radość, to warto to robić, bo tak naprawdę życie bez pasji jest puste, a trzeba go brać garściami, czerpać z niego ile się da, jak to mówią, wycisnąć życie jak cytrynę i po prostu robić to, co się kocha. Też jeżeli człowiek robi to, co kocha, to tak naprawdę jeżeli robi to, co kocha, na przykład w pracy zawodowej, pełnowymiarowej, to tak naprawdę nie chodzi do pracy, tylko oddaje się przyjemności. I to jest piękne, bo wiadomo, nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest tak, jak sobie zaplanujemy w 100%, ale mimo wszystko najważniejszy jest ten efekt końcowy. Dlatego ja zawsze stawiam na pasję i na to, żeby rzeczywiście robić to, co się kocha. Jeżeli nie można tego robić zawodowo, bo uczniowie tak często właśnie, uczestnicy mówią, że ja muszę chodzić do szkoły. Ja mówię, no ja wiem, ale jak skończycie szkołę, to będziecie wolni i możecie już robić to, co wam się naprawdę podoba, wybrać konkretne studia, później walczyć o konkretną pracę. A jeżeli chcecie oczywiście pójść taką drogą teatralną, aktorską, to nikt wam tego nie zabierze, bo można. Ja też zawsze pamiętam to na swoim przykładzie, bo uważam, że ważna jest też wytrwałość i determinacja, bo rzeczywiście jak oznajmiłam po występie tym swoim pierwszym przedszkolnym, zerówkowym, że chciałabym pójść do szkoły aktorskiej, że chciałabym zostać aktorką, pracować na scenie, grać dla widowni, przed widownią, robić to, bo to jest super, to nie było takie popularne. W rodzinie też to nie było popularne. Nie do końca wszyscy wierzyli w to. Większość osób, jak rozmawiałam, myśleli, że to są tylko takie dziecięce pomysły.
7: Tyle z teatru Fajrant w Myszkowie, a opowiadała Joanna Orzuk, reżyser, choć funkcji ma znacznie więcej w tym teatrze. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Hajtowi w naszym programie powiemy głośny stop.
9: Myszków uświadamiam, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
10: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
8: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
10: Ma dużo wspólnego, na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste, natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesoła, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej myśli odpuszcza, bo po prostu wiadomo, no ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności, radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
2: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
10: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
9: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
3: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, z prawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini-opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
9: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
3: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu. czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną. Można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
2: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
3: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
2: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
7: Zmieniamy temat.
8: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej. Pani Beato?
6: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała ją w kolejności jakby dłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy.
9: To taki temat, który interesuje, myślę, nie tylko płatników z Częstochowy. O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Oczywiście w Częstochowie oddział ZUS mieści się przy ulicy Dąbrowskiego. Tam też odsyłamy.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
7: Istotne dla Częstochowy.
11: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
7: Zmieniamy temat.
9: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
7: O tym się mówi.
12: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz ósmy podpisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. To bardzo ważne środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz Śląskiego Garnizonu Policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 tysięcy ton na rok mniej emisji pyłów, tlenku azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych, bo to nie tylko policja, to również Państwowa Straż Pożarna, to Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc instytucje, które z jednej strony mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, ale również dbanie o poprawę i jakość środowiska na naszym terenie.
13: A przede wszystkim to jest mi niezmiernie miło być w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i współpracować z tym funduszem, bo rokrocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już od 8 lat wspiera Śląski Garnizon Policji, jeżeli chodzi o współfinansowanie zakupu radiowozów niskoemisyjnych, hybrydowych. Podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów

0: były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowozić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no, ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym, bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego, typu takie furgony, jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki, no to one, oczywiście takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane, typu SUV, typu osobowego kombi, tak, żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. Przy każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
1: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjazną środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniecpola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł.

0: Tak, tylko złoty 69.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
16: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który napisał m.in. piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektryczny Gitar. Na to spotkanie gorąco was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
15: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
17: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
18: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
17: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet. I Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
18: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie, czy w innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy. I poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważniej dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
17: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
18: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
17: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
18: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko, ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
17: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu po drugiej stronie Wisły i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością.
18: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótkocięte, odtwarzane na magnetofonach szpulowych, i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalna, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
17: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
18: Woda sodowa no, była zawsze, no, sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
17: I pieniądze, oczywiście.
18: Pieniądze.
17: Wspominaliśmy...
18: Jako radosny skutek uboczny.
17: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, a może będę żył tylko z muzyki?
18: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak... atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem w praktykę i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
17: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii... Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
18: Pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
17: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
18: Tak.
17: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
18: No ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 2022 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą, ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem w 2024 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu, a w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii. Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No a zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje.
17: Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo, jako szansę?
18: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no jest, powiedzmy, mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić. Czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
17: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim, za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
15: Radio Złote Przeboje C96,6 FM.
17: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
18: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek, wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takie, jakie było jej zadane.
17: Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
18: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami, i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
17: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
18: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. Aha. Ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
17: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
18: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie. Niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich trans wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów wtedy, kiedy no jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
17: Ja spotkałem się z taką teorią, to a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
18: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. No, nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony i twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym. Dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów? Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
17: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
18: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
17: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
18: To takie pytanie nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. Również warto podkreślić, że poziom, no może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, ale dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się, przynajmniej ten warsztatowy, się tak bardzo podnosi, że gdzie mnie do tego? No, po prostu muszę dzięki temu, czy w wyniku tego, muszę szukać swojej własnej drogi artystycznej, żeby jakoś nadążyć za tym podwyższającym się nieustająco poziomem, zaproponować coś oryginalnego, swojego. No ja akurat jestem muzykiem amatorem, nie posiadam wykształcenia muzycznego i dlatego muszę to kompensować oryginalnością pomysłów.
17: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
18: No właśnie nie, właśnie tak nie jest, bo może po prostu zależnie od tego,
17: czego szukamy,
18: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
17: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty, nie wiem, w latach 90. na przykład?
18: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem, najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
17: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
18: 40-lecia zespołu.
17: Oho.
18: Tak?
17: Tak.
18: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznice zostawmy może dziennikarzom muzycznym. Niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
17: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
18: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda? Jak poszło i z różnymi podziękowaniami dla osób, które spotkałem przy okazji tego wydarzenia. Proponuję również moje ilustrowane piosenki. Wspomniałeś o tym, że bawiłem się grafiką komputerową generowaną przez AI i faktycznie przy odrobinie cierpliwości można tą aplikację zmusić do tego, żeby zrobiła parę ciekawych rzeczy. I myślę, że oglądanie tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawe.
17: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
18: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
16: A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
17: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem Cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na Twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
3: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
17: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
3: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Batt czy Pink Floyd.
16: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90. też są warte docenienia. A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie się dowiedzieć o najciekawszych wywiadach, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku. A to specjalne wydanie programu Cała Muzyka powraca już za tydzień o stałej porze.
4: Radio Złote Przeboje.
19: Radio Złote Przeboje.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
9: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
10: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
9: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
11: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
9: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
2: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie. To są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja. Zrób

0: mnie, byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
4: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los Del Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10:00, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
5: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
4: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
7: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
6: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
4: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
8: Radio Złote Przeboje.
3: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Reklama. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Card Extra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

Debilow w radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

0: Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: kuponkiem marki Smoobi 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi. Czas na wiadomości.
2: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
3: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
2: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
4: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
2: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku, 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
1: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
5: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
1: Przeboje. Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem i Andrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecamy, zapraszamy na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak. What is

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95 rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Mindset Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
13: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
12: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
12: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli,
1: przyjaciółki
2: Zosi, a przyjaciółki Judyty, w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysku w oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy. You can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
9: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłby być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
22: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
23: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel,
2: rodzinny, filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie, to
1: ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big B.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
11: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
10: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
12: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
10: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. O 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowym

0: tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza...

0: weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych
1: piesek,
2: domku,
1: kotek.
2: Że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź.
1: Ale
2: po prostu musisz sobie to postanowić. No, jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Co za dzień?
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
3: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama.
15: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
17: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
16: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa 3-dniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
18: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
16: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
19: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
16: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pogoda. ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Co ty powiesz? Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka pogubiła.
2: Obiecałam sobie, nie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam. Wędzone,
1: ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na

0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama. Weekend.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałeś.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój w innym kierunku. Tak,
2: zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym: to nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: i tak
0: wspieram
1: dalej.
0: Cię, tak, wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, no. Film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa, jak to są Przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie już takie... strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha,
2: no to jest cudowne,
1: jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: to jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No, no jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grocholę i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
11: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
10: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu.
12: Jestem dobrze nastawiony.
13: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się jakoś super, ale no zobaczymy.
12: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
9: Pogoda. Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
9: 3 minuty po godzinie 15, to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Warius Manx i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była Franz Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystem jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś przed wami. Cool and the Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków, obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16:00 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
14: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
13: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
13: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
16: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
13: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdaj! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: sklepie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Bon M i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Reklama.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
17: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17:00 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
20: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
19: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
18: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, minus 2, minus 4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.
17: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Reklama.

zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto.

0: Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: Reklama.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
10: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
9: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
11: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
9: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby. Vanilla Ice Ice Baby. Yo, yo, it's the remix. Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc EK.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w

0: apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Reklama.

Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Przeceny XXL w Media

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Jeśli chodzi o Freddiego Mercury'ego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów. No i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddiem Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

1989 roku zespół Queen wydaje swój 13. krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen.

Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On.

24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybicę zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Edyta Czekaj. W Częstochowie rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Wszystko zrobimy online. Mieszkańcy mają głos. Rusza w Częstochowie 13. edycja budżetu obywatelskiego. Wcześniej spotkania informacyjne. Żarecki młyn ciągle się kręci, choć dziś nieco inaczej. Sprawdzimy jak. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, a na razie udajemy się do Urzędu Miasta w Częstochowie. Powodem jest 13. edycja budżetu obywatelskiego. Tomasz Mroziński.
7: Blisko mieszkańców.
9: Przed mieszkańcami Częstochowy 13. edycja budżetu obywatelskiego, która w tym roku przynosi rekordową pulę środków. Jest to blisko 11,7 miliona złotych. Tegorocznej edycji dołożą istotne zmiany w procedurze, dlatego miasto rozpoczęło szeroko zakrojony cykl spotkań informacyjnych w dzielnicach. W maju dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy. Poznamy nowości, które dotyczą samego budżetu. Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Uczestnicy tych spotkań poznają szczegóły nowej puli rewitalizacyjnej i sprawdzą, czy ich dzielnica znajduje się w obszarze objętym wsparciem. Dowiedzą się także, jakie tereny i obiekty zostały wyłączone z możliwości zgłaszania projektów oraz z jakiego powodu. Przygotują się też do głosowania, ucząc się, jak efektywnie rozdysponować 30 punktów. Będą mogli również skonsultować własne pomysły i porozmawiać o potrzebach swojej społeczności. Szczególny nacisk w tym roku położono na nowość, czyli na pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią, kto może zgłaszać takie projekty oraz jakie warunki należy spełniać. Można oczywiście szczegóły wszystkich spotkań znaleźć na stronie Częstochowa Budżet Obywatelski EU. Pamiętajmy, że budżet obywatelski to narzędzie, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta. Warto z niego skorzystać, zachęcamy zawsze. Zachęcamy również do odwiedzenia tego spotkań, uczestnictwa w nim. Tam będzie można zdobyć wiedzę i aktywnie współdecydować o przyszłości Częstochowy.
8: Zostajemy w Urzędzie Miasta, ale teraz ważna informacja dla uczniów, ale także dla ich opiekunów i rodziców.
10: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. 11 maja zaczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych. Będzie się odbywał online z wykorzystaniem systemu elektronicznego i potrwa do 22 czerwca. W częstochowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto, dla młodzieży przygotowano w sumie 3470 miejsc, 1550 w liceach, 1410 w technikach i 510 w branżowych szkołach pierwszego stopnia. By wybrać szkołę ponadpodstawową, rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz na stronie internetowej śląskie, bez polskich liter, .edu.com.pl. Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania i bieżących spraw związanych z rekrutacją. Terminy rekrutacji dopasowane są do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, w tym do terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
8: Do tematu edukacji w Częstochowie dziś powrócimy, a na razie krótko do nas z informacjami Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
11: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji
5: akcji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Przez cały maj i czerwiec w oddziałach ZUS w całym kraju odbywać się będą spotkania z ekspertami, prelekcje oraz dyżury konsultacyjne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dostarczenie rzetelnej wiedzy o przysługujących prawach oraz dostępnych formach pomocy, w tym także finansowej. Wspólnie z partnerami oraz lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy bogaty program wydarzeń. Nasi pracownicy będą do dyspozycji uczestników, oferując wsparcie merytoryczne i praktyczne wskazówki dotyczące ubezpieczeń oraz świadczeń. Eksperci ZUS udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak ułatwić sobie kontakt z urzędem, zakładając konto na platformie eZUS lub korzystając z aplikacji mobilnej mZUS. Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z PFRON, NFZ oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, a także z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje m.in. o tym, jak skutecznie rozwijać karierę i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i jakie prawa przysługują pacjentom w polskim systemie ochrony zdrowia. Akcja obejmuje teren całego kraju, a szczegółowy harmonogram wydarzeń zawierający zarówno daty, jak i miejsca spotkań i ekspertów w poszczególnych miastach jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnę, adres to www.zus.pl. Wystarczy wyszukać jeden z 43 oddziałów ZUS w całej Polsce, by dowiedzieć się, co będzie się działo w naszym regionie czy miejscu zamieszkania. Lista aktywności będzie na bieżąco aktualizowana, zatem też przypominam, żeby znaleźć ten harmonogram, wystarczy wejść na naszą stronę i tutaj po prawej stronie w zakładce polecane już u góry wyświetla nam się link do Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Klikając w ten link przeniesiemy się na stronę, gdzie znajduje się też szczegółowy harmonogram wydarzeń w poszczególnych oddziałach. Przypomnę, na terenie województwa śląskiego działa 6 oddziałów. To jest ZUS oddział w Bielsku-Białej, oddział w Chorzowie, oddział w Częstochowie, oddział w Rybniku, oddział w Sosnowcu i oddział w Zabrzu. Wyszukując sobie te oddziały, można znaleźć wydarzenia, które się odbywają na terenie działalności danego oddziału. Serdecznie zapraszam. Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach? Te okresy mogą oficjalnie powiększyć Twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną. I okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności.
6: nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń.
8: A ja już widzę, że Ula jest gotowa, zatem...
11: Urszula Miszczak, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał w środę wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości, że ojczym odpowiada za śmierć dziecka. Wskazał, że mężczyzna od lat znęcał się nad 8-latkiem. Przypomniał, jak straszną przemoc zastosował wobec Kamilka 29 marca 2023 roku.
12: Polewanie prysznicem brzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
11: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci Kamilka. O tym, że to nie koniec sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
13: Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
11: Wyroki usłyszeli też Aneta i Wojciech J., krewni Kamilka, którzy mieszkali z rodziną. Za brak pomocy zostali skazani na kilka miesięcy więzienia w zawieszeniu. Życie dziecka w Polsce ma niską wartość, tak ostro wyrok w sprawie śmierci 8-latka skomentował Piotr Kucharczyk z fundacji To Ja Dziecko, która brała udział w procesie.
14: No nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. Patrzymy na te wyroki, dochodzimy do takiego wniosku. Życie dziecka w Polsce jest wycenione naprawdę bardzo nisko.
11: Przypomnę raz jeszcze, Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał nieprawomocnie ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę Kamilka na 16 lat. Sąd zmienił główny zarzut z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu, choć potwierdził, że brutalne maltretowanie doprowadziło do śmierci dziecka. Rzeczniczka Praw Dziecka przygotowała projekt Lex Kamilek 2.0, który ma jeszcze skuteczniej chronić najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Tak zwana ustawa Kamilka weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-latka z Częstochowy i wprowadziła nowe standardy ochrony dzieci. Jak zapewnia Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, przepisy już przynoszą efekty, ale system nadal wymaga zmian i dalszej pracy. Instytucje pomocowe wciąż nie mają obowiązku rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Lex Kamilek 2.0 ma to zmienić, bo jak podkreśla Rzeczniczka Praw Dziecka, prawdę o przemocy często może ujawnić tylko samo dziecko.
13: Dlatego apeluję, żeby zawsze słuchać dzieci.
11: Projekt zakłada też szybszą wymianę informacji między urzędami i instytucjami o rodzinach dotkniętych przemocą, nawet mailową, oraz powoływanie specjalnych zespołów kryzysowych po śmierci dziecka, by analizować takie tragedie i wyciągać wnioski. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do rządu i polityków o zajęcie się projektem, bo sama nie ma inicjatywy ustawodawczej. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Przypomnę, że w ubiegłą niedzielę klub poinformował, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Stało się to dzień po tym, jak Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. napisano w komunikacie. Nowy trener Dawid Kroczek jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Krakowi, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resowi oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki. Ruszył cykl spotkań w dzielnicach o zbliżającej się kolejnej edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego, która przynosi rekordową pulę środków, blisko 11 700 000 zł, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Magistratu.
15: Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.
11: Szczególny nacisk położono na nowość, pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono blisko 600 000 zł. Harmonogram spotkań w dzielnicach dostępny jest na stronie Urzędu Miasta częstochowa.pl.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Tak, dla odpoczynku i resetu proponuję teraz inny temat. Lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem. Czy dalej miele mąkę?
7: Ciekawe spotkanie.
16: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne. Jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarna obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym. A jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
8: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu Jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
17: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
8: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
17: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnych, nie wiem, ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne, żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
18: Co to jest tatarczuch?
17: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku warowni jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli 5 dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek i tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
18: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
7: Ciekawe spotkanie.
19: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Czasami rodzice patrzą zarówno pod wyniki zdawalności, wyniki matur, wyniki egzaminów zewnętrznych. No i oczywiście ktoś powie w skali kraju nie do końca dobrze, a ja uważam, że w skali kraju i województwa śląskiego jesteśmy średniakami, chcemy być jak najlepsi i to nie jest tak, że nie mówimy, że nam to wystarcza, natomiast jeśli mamy w województwie śląskim najlepsze liceum na poziomie 14, 2 licea, czyli 9 liceum ogólnokształcące i 2 liceum ogólnokształcące, oczywiście w skali kraju to jest 200 miejsce, czy 202 dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę zawodową, zespół szkół Andersa pokazał przez kilka lat, że można, przepracowując egzaminy zawodowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne w postaci matury i znaleźć się na 22 miejscu, a 182 w kraju, to znaczy, że jakby mamy nad czym pracować, ale to też szkoły, które w jakimś stopniu są w takiej ilości. Prawie 20 szkół znalazło się w rankingu, czyli niewiele z naszych liceów, bodajże 2 licea i 2 szkoły zawodowe, które się w rankingu nie znalazły. Czyli ja też muszę patrzeć nie tylko pod tym kątem, żeby wypracowywać jako przedstawiciel samorządu te szkoły najlepsze, ale żeby jak najwięcej naszych szkół, naszych uczniów było, że tak powiem, w takich rankingach. My rozmawiamy już z dyrektorami i to, co się nie udało, czyli jakiś kolejny krok dla tych szkół, które przez lata świeciły triumfy w rankingach, mówię to na przykład o szkole technicznych, zakładach naukowych czy zespole szkół ekonomicznych, one są na całkiem dobrym poziomie, tak jak w latach poprzednich, ale na przykład szkoła, która ich wyprzedziła,

0: szkołach masowych. Edukacyjne wyzwanie XXI wieku.
1: Tyle Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji w Częstochowie. Ja tylko przypomnę, że właściwie godziny dzielą uczniów z 8 klas przed ważnym egzaminem.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada z około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego, publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK, po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
1: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
3: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze.

0: Być może jeszcze coś w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny Ikarus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
2: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Biok z policji.
3: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie ma. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłej, tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawne, gramatycznie skonstruowane, czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja no, w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Odwiedzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzimy, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Częstochowy, na co liczyć, a może jest czego się obawiać.
4: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło. Od kilku lat to jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
4: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
1: Dziś otwieracie się właśnie nie konkretnie dzisiaj, bo to taka przenośnia, bo tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
4: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
1: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
4: Jak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej. Nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. Teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich, więc teraz oczywiście prowadzimy edukację, jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich, no i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam, bo za chwilę zaczyna się kolejny okres. Warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
1: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
4: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no nie ukrywajmy, czasami w życiu firm, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały, wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych, no bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody. No a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
1: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezspłatkowe, prawda?
4: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie, no, bardzo specjalne, bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No, nie jest to dzieło, gwarantuję.
1: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku? Jak to się przedstawia w sąsiedztwie?
4: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze, Śląsk w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, no to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowy o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści. Swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
1: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przysyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
4: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców, no to w skali całego kraju mieliśmy na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło, ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Dziś Myszków należy administracyjnie do województwa śląskiego, kiedyś do Częstochowy, a jeszcze kiedyś Myszków należał do dawnej ziemi krakowskiej, która była częścią Małopolski. W tej części naszego magazynu na dłużej zatrzymamy się w Myszkowie i poznamy burmistrza oraz jego inwestycje. Zapraszam.
2: Ciekawe spotkanie.
5: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
5: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego, niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana, no i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale i też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się, więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników, pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tam dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Pani mnie pyta o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne.
1: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.